0: pieśni, nowe piosenki ze wsparciem wzmacniaczy i taneczne melodie pod nogę. W sobotę, 18 kwietnia o 12 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być Fenitonik. Jedna tabletka Fenitonik stosowana wieczorem pomaga przez